0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: lovci, pe smoču, kaj ne kreli.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.

0: Muzyka! Muzyka! Muzyka! Best FM.
1: Tole je Frišno.
2: Frišno.
3: Čist Frišno.
4: Frišna Muzyka.
1: Na Bestu.